0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: This is Radio DHT.
3: You hear nothing but the best.
2: Playing on www.radiodht.com.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Środa, 20 maja, przyniesie w Polsce umiarkowane i duże zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. W ciągu dnia temperatura osiągnie od 17 do 22 stopni Celsjusza, a wilgotność powietrza wyniesie od 40 do 60%. W Warszawie maksymalna temperatura to 22 stopnie Celsjusza, a po południu możliwe są słabe opady deszczu. W Gdańsku prognozuje się maksymalnie 19 stopni Celsjusza, a w Poznaniu oraz Wrocławiu do 22 stopni Celsjusza z możliwością przelotnych opadów deszczu. Wiatr będzie przeważnie słaby i zmienny z okresami umiarkowanego nasilenia. We wtorek nad Polską występują lokalne burze, które przemieszczają się bardzo wolno i są niemal stacjonarne. Burzowe chmury pojawiły się w województwach dolnośląskim, lubuskim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim. Burzom towarzyszą silne opady deszczu, osiągające od 10 do 15 litrów wody na metr kwadratowy w ciągu godziny, a punktowo nawet do 20 litrów. Porywy wiatru mogą wynosić od 50 do 60 km na godzinę, a w dolnośląskim są możliwe opady drobnego gradu. Premier Węgier Péter Magyar rozpoczął swoją pierwszą oficjalną wizytę w Polsce, zaczynając od Krakowa, gdzie złożył kwiaty przed pomnikiem święta Jana Pawła II i spotkał się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Na konferencji prasowej podkreślił, że stosunki polsko-węgierskie mogą powrócić na wysoki poziom, a także odniósł się do wyjazdu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, zaznaczając, że ten opuścił Europę z innego kraju. Po południu wyjechał pociągiem do Warszawy, gdzie planuje spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem oraz prezydentem Karolem Nawrockim. Wizytę w Polsce zakończy spotkaniem w Gdańsku z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Po zakończeniu wizyty Magyar uda się do Wiednia, a stamtąd wróci do Budapesztu. Rząd Wielkiej Brytanii wydał zezwolenie na zakup oleju napędowego i paliwa lotniczego rafinowanego z rosyjskiej ropy w państwach trzecich. Nowe przepisy wejdą w życie w środę i będą obowiązywać bezterminowo, jednak będą okresowo przeglądane. Brytyjskie władze zgodziły się także na nabywanie usług związanych z tym importem w ramach szerszej licencji handlowej, która zwalnia wybrane produkty z sankcji. Decyzja ta ma miejsce w kontekście zawieszenia sankcji na rosyjską ropę przez administrację Stanów Zjednoczonych. Ropa z Rosji została objęta zachodnimi sankcjami w związku z inwazją na Ukrainę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, które mogą wystąpić w Polsce w środę i czwartek. W środę obowiązywać będą ostrzeżenia pierwszego stopnia w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim. W czwartek żółte alarmy mogą być wydane dla województw łódzkiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia te przewidują warunki sprzyjające niebezpiecznym zjawiskom meteorologicznym, co może prowadzić do strat materialnych oraz zagrożenia zdrowia i życia. Zaleca się zachowanie ostrożności i śledzenie komunikatu.

0: Minęła czwarta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Opóźnienie wysłania amerykańskich wojsk do Polski nie oznacza ich redukcji, zapewnił wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Podkreślił, że decyzja o rozmieszczeniu wojsk, które zostały wycofane z Niemiec, jeszcze nie zapadła. Vance zaznaczył, że opóźnienie jest standardowym procesem rotacyjnym i nie jest wymierzone w Polskę. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, potwierdził, że nie otrzymał informacji o zmniejszeniu obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz zapewnił o silnych relacjach wojskowych z Stanami Zjednoczonymi. Władimir Putin przyleciał do Chin na dwudniowe spotkanie z Xi Jinpingiem, podczas którego omówi dostawy energii, w tym projekt gazociągu Siła Syberii II. Zgodnie z informacjami kremlowskiej agencji TASS, w prezydenckiej limuzynie Putina tablice rejestracyjne zostały wymienione na chińskie, co jest niecodziennym działaniem. Obie strony planują podpisać około 40 dokumentów i umów, głównie o charakterze gospodarczym. W ostatnich latach współpraca handlowa między Rosją a Chinami znacznie wzrosła. Z przewidywaną wymianą handlową wynoszącą w 2025 roku 228 miliardów dolarów. We wtorkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana, CEO spowodowało wzrost kumulacji do 520 milionów złotych. W Polsce odnotowano dwie wygrane trzeciego stopnia, każda o wartości prawie 1 200 000 złotych. Czterech graczy, w tym trzech z Niemiec i jeden z Norwegii, zdobyło wygrane drugiego stopnia, wynoszące po 1 205 258 euro. Losowania Eurojackpot odbywają się we wtorki i piątki o godzinie 20.15. Grenlandzki premier Jens Frederik Nielsen podczas forum ekonomicznego Przyszłość Grenlandii w Nuuk zadeklarował, że Grenlandia nie jest na sprzedaż, ale pozostaje otwarta na współpracę z Stanami Zjednoczonymi. Władze wyspy powołały specjalną grupę roboczą, która ma wypracować nowe ścieżki współpracy. Obecny na forum wysłannik Białego Domu, Jeff Flandry, spotkał się z premierem oraz ministrem spraw zagranicznych Grenlandii. Premier podkreślił potrzebę konstruktywnego dialogu, zamiast eskalowania napięć poprzez media. Równocześnie Grenlandia zyskuje na znaczeniu w kontekście globalnej polityki bezpieczeństwa, zwłaszcza w obliczu planów utworzenia nowych baz wojskowych przez Stany Zjednoczone. Aleksander Kwaśniewski zadał pytanie Donaldowi Trumpowi dotyczące roli Stanów Zjednoczonych w Sojuszu Północnoatlantyckim, podkreślając, że obecność Stanów Zjednoczonych w sojuszu od 1949 roku służy amerykańskim interesom. Były prezydent wyraził swoje zaniepokojenie niezrozumieniem przez Trumpa znaczenia Sojuszu Północnoatlantyckiego, które, jego zdaniem, ma na celu odstraszanie agresji Rosji. Kwaśniewski zauważył, że decyzje Białego Domu dotyczące obecności wojskowej w Polsce wprowadzają zamieszanie zarówno wśród amerykańskich generałów, jak i w Polsce. Dodał, że Chiny mogą odegrać kluczową rolę w osiągnięciu pokoju w Ukrainie, jeśli Xi Jinping podejmie odpowiednie kroki w rozmowach z Władimirem Putinem. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
1: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Dziś w Polsce przewidywane są wysokie temperatury, które mogą przekraczać 20 stopni Celsjusza. Oprócz większej ilości słońca, w wielu regionach mogą wystąpić burze z intensywnymi opadami deszczu oraz wiatrem. W czasie burz możliwe są także opady gradu. Meteorolodzy zalecają ostrożność w związku z prognozowanymi warunkami atmosferycznymi. Francuska prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie Edouarda Philippe A., kandydata na prezydenta w wyborach w 2027 roku. Zarzuty dotyczą defraudacji. Śledztwo zostało rozpoczęte w związku z podejrzeniami o nieprawidłowości finansowe. Dalsze kroki w tej sprawie będą zależały od wyników dochodzenia. Aleksander Kwaśniewski spotkał się z Leszkiem Millerem po długiej nieobecności podczas nabożeństwa żałobnego w kościele. Były prezydent podkreślił, że wymienili się znakiem pokoju, CEO wyklucza dalsze analizy czy krytykę. Spotkanie miało miejsce w chwilę po wspomnieniu zmarłego rajdowca Roberta Muchy. Kwaśniewski zauważył, że to zdarzenie można traktować jako znak opatrzności, mimo że sam deklaruje ateizm. Pentagon nie podjął decyzji o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce, a jego plan rozmieszczenia sił w Europie jest w trakcie opracowywania. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, po rozmowie ze sekretarzem Departamentu Wojny Stanów Zjednoczonych Petem Hexetem, potwierdził, że relacje wojskowe między Polską a Stanami Zjednoczonymi są silne. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że Polska pozostaje modelowym sojusznikiem i może liczyć na wsparcie Stanów Zjednoczonych w zakresie obrony i bezpieczeństwa. Ustalono również dalszą współpracę na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa Polski oraz modelu obecności amerykańskich wojsk w kraju. Premier Węgier Peter Magyar poinformował, że Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej wyjechał do Stanów Zjednoczonych z innego kraju Unii Europejskiej, a nie z Węgier. Magyar zaznaczył, że o wyjeździe Ziobry dowiedział się z prasy i podkreślił, że miało to miejsce przed jego zaprzysiężeniem na stanowisko szefa rządu. Były minister sprawiedliwości oświadczył, że nie uciekł z Polski i posiada dokumenty przyznane mu wraz z prawem do azylu na Węgrzech. Obaj politycy, Ziobro i jego były zastępca, Marcin Romanowski, otrzymali na Węgrzech ochronę międzynarodową, ponieważ wobec nich sformułowano zarzuty dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Koniec serwisu, czas na wasze ulubione kawałki.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła szósta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Biały Dom zawarł ugodę z Departamentem Sprawiedliwości, na mocy której amerykański Urząd Skarbowy, znany jako IRS, nie będzie przeprowadzać audytów zeznań podatkowych Donalda Trumpa oraz członków jego rodziny i Trump Organization. Ta decyzja zapewnia dożywotnią ochronę przed kontrolami podatkowymi dla wymienionych osób. Szczegóły ugody nie zostały ujawnione. W dniu 20 maja 2026 roku w Szczecinie prognoza pogody przewiduje konkretne warunki atmosferyczne. Meteorolodzy zapowiadają, że aura będzie miała wpływ na plany mieszkańców i ich aktywności na świeżym powietrzu. Szczegóły dotyczące temperatury oraz możliwych opadów nie zostały jednak podane w materiałach. W związku z tym mieszkańcy powinni być przygotowani na zmienne warunki. Premier Węgier Peter Magyar w wywiadzie dla TVN24 zasugerował, że polityk Prawa i Sprawiedliwości Marcin Romanowski mógł opuścić Węgry przez Serbię, chociaż zastrzegł, że informacja ta nie jest jeszcze potwierdzona. Dodał, że przewidywał, iż po przegranych wyborach obaj politycy, w tym również Zbigniew Ziobro, opuszczą Węgry. Magyar wskazał, że Ziobro opuścił strefę Schengen dzień przed jego zaprzysiężeniem i udał się do Stanów Zjednoczonych. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, jest objęty europejskim nakazem aresztowania wydanym przez warszawski sąd. Premier Magyar rozpoczął swoją pierwszą zagraniczną wizytę, która obejmuje Polskę oraz Wiedeń. W środę, 20 maja, maksymalne ceny paliw wzrosną, zgodnie z obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki. Nowe ceny wyniosą 6,52 zł za litr benzyny 95, 7,07 zł za litr benzyny 98 oraz 7 zł za litr oleju napędowego. W porównaniu do dnia poprzedniego ceny wzrosły o 10 groszy dla benzyny 95, 10 groszy dla benzyny 98 oraz 15 groszy dla oleju napędowego. Kolejne obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w środę, a sprzedaż powyżej ustalonych cen może skutkować karą do 1 miliona złotych. Kontrolę przestrzegania przepisów prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Premier Węgier Peter Magyar rozpoczął swoją wizytę w Polsce, gdzie spotkał się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem oraz z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. W trakcie podróży z Krakowa do Warszawy udzielił wywiadu dla TVN24, w którym poruszył m.in. sprawę poszukiwanego polityka PiS. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał telefonicznie z szefem Pentagonu PTEM, Hexetem, który potwierdził stałe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę Polski. Ponadto rumuński myśliwiec zestrzelił drona, który wleciał do estońskiej przestrzeni powietrznej. Minister Obrony Estonii wskazał, że najprawdopodobniej był to dron ukraiński. Trwają poszukiwania wraku drona. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę.
0: Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W najdroższych prawyborach do Izby Reprezentantów w historii Stanów Zjednoczonych Thomas Massie przegrał, a jego rywala wsparł prezydent Donald Trump, który publicznie nazwał Massiego najgorszym kongresmenem w historii. Wybory te miały kluczowe znaczenie dla politycznej przyszłości Massiego, który był jednym z bardziej kontrowersyjnych polityków swojej partii. W wyniku tej przegranej mogą nastąpić istotne zmiany w układzie sił w Izbie Reprezentantów. Xi Jinping uroczyście powitał Władimira Putina w Pekinie w środę rano. Ceremonia powitania obejmowała czerwony dywan, orkiestrę oraz wiwatujące dzieci. Po oficjalnym przyjęciu przywódcy przeszli do rozmów w wąskim formacie. Spotkanie ma na celu omówienie kluczowych kwestii bilateralnych. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych potwierdził, że odwołanie wysłania amerykańskich wojsk do Polski jest wynikiem opóźnienia spowodowanego zmniejszeniem liczby brygadowych zespołów bojowych przydzielonych do Europy. Premier Węgier odniósł się do miejsca pobytu polityka Prawa i Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Dodatkowo, francuska prokuratura wszczęła śledztwo w związku z niejasnym wątkiem kandydata na prezydenta Francji. Dalsze szczegóły dotyczące tych wydarzeń nie zostały podane. W dniu 20 maja 2026 roku w Szczecinie prognozowane są warunki atmosferyczne, które mogą wpłynąć na planowane aktywności mieszkańców. Meteorolodzy przewidują szczegółowe informacje dotyczące aury, które mogą być istotne dla osób planujących spacer. Prognoza dotyczy całego województwa zachodniopomorskiego. Szczegóły dotyczące pogody będą dostępne w najbliższym czasie. Amerykański lekarz, który mógł mieć kontakt z wirusem Ebola w Ugandzie, trafi w środę do specjalistycznej kliniki w Pradze, gdzie zostanie poddany trzy obserwacji. Mężczyzna nie wykazuje objawów choroby, a czeskie służby zapewniają, że nie stanowi on zagrożenia dla otoczenia. Pacjent zostanie przewieziony do szpitala klinicznego Bulowka w specjalnej, izolacyjnej kabinie transportowej. W Europie ma trafić jeszcze 5 osób z grupy ryzyka, które mogły mieć kontakt z wirusem Ebola. W Demokratycznej Republice Konga oraz Ugandzie potwierdzono dotychczas co najmniej 131 zgonów związanych z tym wirusem. To były wiadomości Radia DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Senat Stanów Zjednoczonych podjął decyzję o rozpatrzeniu projektu ustawy, która zmusiłaby Donalda Trumpa do zakończenia wojny z Iranem lub uzyskania zgody Kongresu na jej kontynuowanie. 4 republikanów wsparło demokratów w tym kroku, co umożliwiło przeforsowanie ustawy, która była wcześniej blokowana przez partię Trumpa. Dalsze prace nad ustawą mogą wpłynąć na przyszłą strategię administracji w kwestii konfliktu z Iranem. Raport końcowy Komisji Śledczej do spraw afery Pegasusa w dużej części pozostanie niejawny z powodu braku zgody wytwórców dokumentów na ich odtajnienie. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka zapowiedziała jednak, że skieruje nowe zawiadomienia do prokuratury dotyczące kilku osób. Szczegóły dotyczące tych działań nie zostały ujawnione. Rodzice niespełna 2-letniej dziewczynki, która zmarła na sepsę w szpitalu, zostali na jedną dobę na wolność po upływie tymczasowego aresztu. Para doprowadziła dziecko do stanu, w którym cierpiało przez tygodnie. Decyzja sądu w tej sprawie wzbudza kontrowersje i została opisana przez Radio Wrocław. Sprawa może mieć dalsze konsekwencje prawne dla rodziców. W Krakowie odbędzie się forum Karmimy Psiaki, wyjątkowe wydarzenie dla miłośników zwierząt i wolontariuszy zajmujących się opieką nad bezdomnymi psami. Forum, które ma na celu połączenie ludzi działających na rzecz poprawy losu czworonogów, odbędzie się po raz pierwszy 21 maja. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma na celu pokazanie ludzi, a nie klatek. W Polsce występują burze, które przynoszą grad, intensywny deszcz oraz silny wiatr. Dziś prognozy wskazują na możliwość kolejnych burz, szczególnie w regionach wschodnich i północno-wschodnich. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółte ostrzeżenia przed niespokojną pogodą dla tych obszarów. Mieszkańcy są proszeni o zachowanie ostrożności. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Radio DHT.
3: A teraz na koniec programu taka wściekła za serdeczki Polka Galopka. Polka Galopka, Polka Galopka. Hula tylko cztery pory. Kuba, Sobek, Wojtek, Salazar, ja, więcej ani jeden Bobitka.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Wizytę Władimira Putina u Xi Jinpinga można interpretować jako próbę powstrzymania gospodarczego i wizerunkowego kryzysu w Rosji. Putin proponuje Chinom współpracę, oferując Rosję jako dużą stację benzynową do wynajęcia. Jednakże według źródła Chiny są ostrożne i wybredne w swoich decyzjach dotyczących tej współpracy. Dalsze kroki w relacjach między Rosją a Chinami mogą zależeć od reakcji Pekinu na tę ofertę. Ze szczytu chińsko-amerykańskiego, który odbył się w ostatnich dniach, wyciągnięto 5 istotnych wniosków. Wśród nich drugi odnosi się do Rosji oraz wizyty Władimira Putina w Pekinie. Mimo braku przełomowych decyzji, spotkanie podkreśliło znaczenie relacji między tymi krajami. Szczegóły dotyczące wniosków nie zostały jednak ujawnione. Rosnące ceny energii oraz zagrożenia dla przemysłu i łańcuchów dostaw to potencjalne skutki zbliżenia Rosji i Chin, które mogą wpłynąć na całą Europę. Eksperci ostrzegają przed geopolitycznymi wstrząsami, które mogą wyniknąć z niedawnego szczytu dwóch przywódców. Wzrost napięć w regionie może prowadzić do dalszych problemów gospodarczych dla europejskich państw. Władze europejskie będą musiały monitorować te zmiany i dostosować swoje strategie. Pociąg PKP Intercity relacji Przemyśl Główny - Kraków Główny potrącił człowieka, co spowodowało wstrzymanie ruchu na tej trasie. Informacje te przekazała Gazeta Krakowska. Władze kolejowe nie podały szczegółowych informacji na temat stanu poszkodowanego ani przyczyn wypadku. Ruch pociągów pozostaje wstrzymany do odwołania. Władimir Putin podczas spotkania z Xi Jinpingiem ocenił, że relacje między Chinami a Rosją służą jako wzór partnerstwa i określił przywódcę Chin jako swojego bliskiego przyjaciela. Xi Jinping zaznaczył, że współpraca między krajami stale się pogłębia. Przywódcy postanowili również przedłużyć obowiązywanie ważnej umowy między swoimi krajami. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote. One ticket.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 10. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Polska kontynuuje ofensywę na rzecz wzmocnienia relacji z Stanami Zjednoczonymi. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że wczoraj rozmawiał z Petem Hexetem, a dziś gościł w siedzibie MON generała Christophera Mahoneya. Podczas konferencji prasowej Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że otrzymał zapewnienie, iż Polska jest postrzegana jako modelowy sojusznik. Dalsze działania w tym zakresie będą kontynuowane. Sławomir Sierakowski skrytykował ataki na Olgę Tokarczuk dotyczące jej rzekomego korzystania z sztucznej inteligencji. Wskazał, że z jednego zdania na temat jej rozmowy z AI powstała nieuzasadniona nagonka, w której wspomniała szybko przekształcono w przyznała się. Dodał, że z używam zrobiono pisze razem z co prowadzi do spekulacji, że pisze za nią AI. Sierakowski podkreślił, że cała sytuacja opiera się na jednym zdaniu. Ukraina przeprowadziła więcej dziennych ataków niż siły rosyjskie, co po raz pierwszy miało miejsce od początku wojny. Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Oleksandr Syrski, wskazał na możliwą zmianę dynamiki na polu bitwy. Ta sytuacja może wpłynąć na dalszy rozwój konfliktu oraz strategię obu stron. W związku z tym władze Ukrainy mogą wprowadzać nowe plany dotyczące mobilizacji i wsparcia dla żołnierzy. Politycy Koalicji Obywatelskiej zapewniają, że niedzielne referendum w Krakowie nie wpłynie na pozycję Aleksandra Miszalskiego jako prezydenta miasta. W związku z tym unikają spekulacji na temat potencjalnych kandydatów na jego miejsce w przypadku wcześniejszych wyborów. Z kolei przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości również mogą napotkać trudności, jeśli do takich wyborów dojdzie, CO podkreśla lokalny polityk, mówiąc o konieczności zrobienia łapanki. John Swinney został wybrany przez szkocki parlament na stanowisko pierwszego ministra, co oznacza, że ponownie obejmuje funkcję szefa rządu. W swoim wystąpieniu podkreślił, że Szkoci jasno pokazali, czego chcą. Jego kadencja rozpoczyna się w czasie, gdy Szkocja stoi przed istotnymi wyzwaniami politycznymi i gospodarczymi. Dalsze działania rządu będą koncentrować się na realizacji oczekiwań obywateli. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Były wiceszef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wiktor Jaguń stwierdził, że propaganda rosyjska ma trudności w przedstawieniu Ukraińców jako wrogów, podczas gdy zdefiniowanie Polski jako przeciwnika jest prostsze. W kontekście możliwego zaangażowania Białorusi w pomoc dla Rosji, Jaguń podkreślił, że nie ma podstaw do obaw, że Białoruś mogłaby samodzielnie zaatakować Polskę. Wskazał na różnice w postrzeganiu zagrożeń w regionie. Dalsze działania Białorusi w tej kwestii nie zostały jednoznacznie określone. Obywatelka Polski została porwana i przetrzymywana w jednym z mieszkań na terenie Niemiec przez swojego rodaka. Dzięki błyskawicznej akcji funkcjonariuszy ze Stargardu oraz współpracy międzynarodowych służb udało się zakończyć jej koszmar. Służby działają w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony ofiar przestępstw. Dzieci spędzają coraz więcej czasu w zamkniętych wnętrzach, co negatywnie wpływa na ich zdrowie i rozwój. Swobodna zabawa na świeżym powietrzu, kontakt z naturą oraz interakcje z rówieśnikami są kluczowe dla ich odporności psychicznej i społecznego rozwoju. Nowy przewodnik podkreśla znaczenie przestrzeni, która wspiera dzieci, młodzież i sąsiedztwo, wskazując na potrzebę stworzenia dostępnych podwórek. Działania te mają na celu poprawę jakości życia najmłodszych oraz ich relacji społecznych. Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych oczekuje pilnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności związanych z akcją Sił Zbrojnych Izraela na wodach międzynarodowych, w której zatrzymani zostali polscy aktywiści. W oświadczeniu podkreślono potrzebę wyjaśnienia sytuacji. Działania te mają na celu zapewnienie ochrony obywateli Polski w tej sprawie. Ministerstwo monitoruje sytuację i podejmuje odpowiednie kroki w celu uzyskania informacji. Polska szykuje się na znaczną zmianę pogody z nadchodzącą falą gorących temperatur. Już w weekend temperatura może osiągnąć 30 stopni Celsjusza, co będzie pierwszym takim przypadkiem w tym roku. Najwyższe wartości prognozowane są na zachodzie kraju. Zmiany te następują po ostatnich deszczowych dniach. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Były prezydent Iranu, Mahmud Ahmadinejad, był brany pod uwagę przez Stany Zjednoczone jako potencjalny lider po obaleniu obecnego reżimu w Iranie. Informacja ta jest zaskakująca, biorąc pod uwagę, że Ahmadinejad był znany jako szaleniec z Teheranu i był otwartym wrogiem zarówno Izraela, jak i Stanów Zjednoczonych. Nie podano jednak szczegółowych informacji na temat planów ani działań, które mogłyby towarzyszyć takiemu scenariuszowi. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zrealizował swoje plany, umieszczając senatorów stanu Indiana oraz kolejnych kongresmenów na czarnej liście za sprzeciw wobec niego. Stephen Chan, dyrektor do spraw komunikacji Białego Domu, ostrzega przed konsekwencjami sprzeciwiania się prezydentowi. Choć Trump może wzmocnić swoją pozycję wśród bazy wyborczej Partii Republikańskiej, jego agresywna kampania może osłabić koalicję, która przywróciła go do władzy, zrażając wyborców o poglądach izolacjonistycznych i libertariańskich. W partii narastają napięcia, zwłaszcza wśród młodszych republikanów w związku z konfliktami w Strefie Gazy i Iranie. François Hollande, były prezydent Francji, powrócił do polityki jako poseł i sygnalizuje chęć ponownego ubiegania się o urząd prezydenta w 2027 roku. Choć jego droga do powrotu wydaje się mało realna, niektórzy zauważają, że w przypadku podziału prawicy, kandydat socjaldemokratyczny może mieć szansę na drugą turę wyborów. Wybory te będą miały istotne znaczenie nie tylko dla Francji, ale również dla przyszłości Europy i globalnej stabilności. Kandydatury na wybory muszą być zgłoszone w grudniu, a faworyci wyłonią się w styczniu lub lutym. Senat Stanów Zjednoczonych przegłosował projekt ustawy, który ma na celu ograniczenie uprawnień Donalda Trumpa w zakresie prowadzenia działań wojennych w Iranie. Choć szanse na przyjęcie tej rezolucji są małe, to istotne, że wsparło ją kilka osób z bliskiego otoczenia prezydenta. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jeszcze określone. Z polskich aptek wycofano aerozol Envil Gardło w opakowaniach o pojemności 30 ml z 6 serii. Decyzja ta została podjęta w związku z wynikami badań, które wykazały zbyt wysokie stężenie etanolu w leku. Wycofane serie to 01AF0524, 01AF0624, 02AF0624, 01AF1024, 02AF1024 oraz 03AF1024 z datami ważności do maja i czerwca 2026 roku oraz października 2026 roku. Konsumenci powinni zwrócić uwagę na te informacje i unikać stosowania wycofanego produktu. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. Czas na serwis w Radiu DHT. Sąd Najwyższy zdecydował o odebraniu immunitetu prokurator Magdalenie Z., która była zaangażowana w śmiertelne potrącenie młodej kobiety w Sienicznie pod Olkuszem 1,5 roku temu. Ta decyzja otwiera drogę do dalszego postępowania w sprawie. Informacje te przekazała Gazeta Krakowska. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jeszcze określone. Mercedes może zostać usunięty z amerykańskiego rynku z powodu chińskich akcjonariuszy, a nie przez awarię. W Waszyngtonie powstaje projekt, który pod pretekstem bezpieczeństwa narodowego może znacząco wpłynąć na przemysł motoryzacyjny. Władze zwracają uwagę na zagrożenie, jakie chińskie samochody mogą stanowić dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych oraz gospodarki stanu Michigan. Amerykański przemysł samochodowy, uznawany za kluczowy dla całej gospodarki, może stanąć przed poważnymi wyzwaniami, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie kroki. Malcolm E. Fages, były ważny wojskowy w Sojuszu Północnoatlantyckim, ocenił, że atak Rosjan na państwo bałtyckie jest irracjonalny, co sprawia, że nie należy się obawiać uderzenia w Polskę. Podkreślił, że polski rząd powinien realizować swoje plany niezależnie od aktualnych kalkulacji związanych z administracją Stanów Zjednoczonych. Fages zaznaczył, że decyzje powinny być podejmowane na podstawie własnych przekonań, a nie prób zadowolenia Waszyngtonu. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że we fragmentach drona użytego przez Rosję do ataku na obwód Czernichowski na początku kwietnia wykryto ślady radioaktywnego uranu-235 i uranu-238. To odkrycie budzi obawy dotyczące potencjalnego zagrożenia dla bezpieczeństwa regionalnego. Władze ukraińskie będą kontynuować monitorowanie sytuacji oraz przeprowadzą dalsze analizy. Wiceprezes do spraw sprzedaży DHL e-commerce Polska, Tadeusz Puchała, podkreślił podczas kongresu Impact 26 w Poznaniu, że cena przestaje być jedynym czynnikiem decydującym o wyborze produktów przez konsumentów. W jego ocenie kluczowe stają się wygoda, szybkość, bezpieczeństwo oraz współpraca między partnerami rynku. Zmiany te wskazują na rosnącą dojrzałość sektora e-commerce, w którym walka o czas klienta staje się coraz bardziej istotna. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę

0: Radio THT.
1: Niestety Magda nie napisała jeszcze tekstu do tej piosenki. W związku z tym piosenka na razie nie posiada tekstu.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 14. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. 4000 brygada amerykańskich żołnierzy nie przyjedzie na rotację do Polski. CEO oznacza odwołanie planowanego przerzucenia tych mundurowych. Decyzja została ogłoszona przez PTA Hexeta, a wcześniejsze zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczyły wycofania CEO najmniej 5000 żołnierzy z Niemiec. Informatorzy Politico wskazują, że ostatecznym celem działań Stanów Zjednoczonych są Niemcy. Nie podano jednak szczegółowych powodów ani dalszych kroków w tej sprawie. Parlament Europejski w dniu dzisiejszym zagłosuje nad rezolucją wobec Słowacji, co może skutkować nałożeniem sankcji oraz zamrożeniem części funduszy Unii Europejskiej. W centrum uwagi znajdują się luksusowe hacjendy budowane z funduszy na rozwój turystyki, przejęcie kontroli nad mediami publicznymi oraz zarzuty dotyczące demontażu państwa prawa przez rząd Roberta Fajsi. W związku z tym przewiduje się rozszerzone audyty oraz możliwe zawieszenie wypłat funduszy unijnych. W Brukseli rośnie zaniepokojenie sytuacją w Słowacji, a działania rządu są krytykowane za wrogą atmosferę wobec dziennikarzy i organizacji pozarządowych. 13 sędziów wybranych do Krajowej Rady Sądownictwa zadeklarowało gotowość do natychmiastowego podjęcia obowiązków. Sędzia Dariusz Zawistowski podczas konferencji prasowej w siedzibie KRS wyraził oczekiwanie na szybkie zwołanie pierwszego posiedzenia Rady. Sędziowie liczą na to, że spotkanie odbędzie się w najbliższym możliwym terminie. Uśrednione prognozy wszystkich modeli wskazują, że przed Europą lato z pogodą, która okresami będzie trudna. Na mapach widać, że pojawią się nie tylko wysokie temperatury, ale miejscami również niedobory opadów. Aura odbiegająca od normy czeka prawdopodobnie też Polskę. Międzynarodowy Komitet Ratunkowy alarmuje o gwałtownym rozprzestrzenieniu się wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga, które według organizacji jest częściowo wynikiem cięć budżetowych wprowadzonych przez administrację Donalda Trumpa. Sytuacja ta stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego w regionie. Organizacja podkreśla, że konieczne są działania mające na celu opanowanie epidemii oraz wsparcie lokalnych systemów ochrony zdrowia. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
0: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Premier Donald Tusk spotkał się z nowym premierem Węgier Péterem Magyar w Warszawie, gdzie omówili kwestie bezpieczeństwa i współpracy w ramach Unii Europejskiej. Tusk zadeklarował, że Polska będzie pracować nad europejskim stanowiskiem w sprawie Ukrainy oraz jest gotowa do współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Magyar podkreślił, że Ukraina ma prawo do obrony swojej integralności terytorialnej. W rozmowach uczestniczyli również kluczowi ministrowie z obu krajów, a po spotkaniu premier Węgier uda się do Gdańska oraz Wiednia. Ponad 1/3 Polaków regularnie wprowadza mikronawyki w swoim codziennym życiu, co najmniej 4 do 5 razy w tygodniu. Z badania przeprowadzonego przez Huawei CBG Polska wynika, że 37% Polaków stosuje te małe, systematyczne zmiany w domu, a 35% w pracy. Metoda Kaizen, znana z zarządzania, zyskuje popularność także w kontekście aktywności fizycznej. Wprowadzenie takich nawyków może przyczynić się do poprawy kondycji i jakości życia. Europa stoi przed dwiema możliwościami – przyspieszeniem inwestycji w obronność oraz jednością gospodarczą lub ryzykiem rozpadu, jak twierdzi Robert Vass, założyciel organizacji Globsec. W kontekście nowej struktury geopolitycznej zaznacza on rolę Polski oraz grupy krajów skandynawskich i bałtyckich w przyspieszeniu integracji w obszarze obronności. Vass podkreśla znaczenie nawiązywania kontaktów z krajami globalnego południa, które powinny być zaproszone do współpracy w obliczu globalnych zmian. W nadchodzących 5 do 10 lat Europa musi nauczyć się funkcjonować w stanie permanentnego kryzysu, co może prowadzić do nowej architektury bezpieczeństwa, choć nie będzie to wynikiem dużych konferencji dyplomatycznych. Polska Izba Inżynierów Budownictwa wysłała list otwarty do ministra Michała Dżerousę, sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, dotyczący polityki architektonicznej państwa. Izba zaznacza, że dokument ten powinien służyć ochronie interesu społecznego oraz poprawie jakości życia obywateli. Dodatkowo podkreślają konieczność uporządkowania procesu budowlanego. Wskazują na potrzebę, aby polityka architektoniczna odpowiadała na realne potrzeby społeczeństwa. Minister obrony Litwy Robertas Kaunas potwierdził, że wojna toczy się blisko granic kraju, wskazując na obecność wojskowych dronów w pobliżu terytoriów Litwy, Łotwy i Estonii. Jego komentarze są reakcją na poranny alarm dronowy, który ogłoszono w Wilnie. Minister podkreślił, że sytuacja jest poważna i wymaga ciągłej uwagi. Dalsze działania w tej sprawie nie zostały jednak sprecyzowane. Wracamy do grania kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Zbigniew Ziobro wyjechał z Mediolanu do Nowego Jorku 9 maja. CEO potwierdził rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Ziobro posłużył się wizą członka zagranicznych mediów, a jego wyjazd nie byłby możliwy, gdyby za nim wydano europejski nakaz aresztowania. Rzecznik dodał, że Ziobro jest poszukiwany listem gończym, co oznacza, że pomaganie mu w Polsce jest przestępstwem. Były minister sprawiedliwości zadeklarował, że nie uciekł z Polski, a jego podróż opiera się na dokumentach związanych z prawem do azylu, które otrzymał na Węgrzech. Nowy premier Węgier Péter Magyar zasugerował, że Ziobro mógł wyjechać z terytorium innego kraju Unii Europejskiej. Radni Zabrza jednogłośnie poparli sprzedaż 86% akcji Górnika Zabrze firmie Lukasa Podolskiego za niecałe 4 miliony złotych. Samorząd zachowa złotą akcję, CO zapewni mu wpływ na kluczowe decyzje dotyczące klubu, takie jak nazwa i herb. Nowy właściciel zobowiązał się do dokapitalizowania klubu kwotą około 12 milionów złotych w ciągu 3 lat. Transakcja została przyjęta bez sprzeciwu, a w sali obrad obecni byli kibice, którzy wyrazili swoje zadowolenie z decyzji radnych. Osoby oskarżone w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku otrzymały kary od 2 do 6 lat więzienia. Sąd apelacyjny w Katowicach w środę utrzymał w mocy wcześniejsze wyroki. W wyniku tego tragicznego zdarzenia zginęła czwórka dzieci. Sprawa ciągnęła się przez kilka lat, a teraz sąd podjął ostateczną decyzję w tej kwestii. Lindsay Vonn, mistrzyni olimpijska i jedna z najbardziej utytułowanych narciarek alpejskich, będzie gościem inauguracyjnej edycji Impact Leading Minds, która odbędzie się 2 września 2026 roku w Teatrze Nowym w Warszawie. Wydarzenie ma na celu stworzenie kameralnej przestrzeni do bezpośrednich rozmów liderów biznesu, administracji, nauki i kultury. Program będzie obejmował wystąpienia, moderowane dyskusje oraz networking, a tematem przewodnim będzie The Power of Insight. Organizatorzy planują skrócić dystans między uczestnikami a zaproszonymi gośćmi, co ma sprzyjać jakości kontaktów. Impact Leading Minds jest uzupełnieniem większego wydarzenia, które w tym roku zgromadziło ponad 7 tysięcy uczestników w Poznaniu. Aleksander Kwaśniewski ujawnił, że spotkał się w kościele z Leszkiem Millerem, przekazując sobie znak pokoju. Były prezydent podkreślił, że to spotkanie miało dla niego szczególne znaczenie, twierdząc, że to był znak opatrzności, że w ostatniej chwili wszedł do kościoła i stanął obok byłego premiera. Kwaśniewski zaznaczył, że nie chce analizować tego wydarzenia, traktując je z przymrużeniem oka. Dalsze szczegóły dotyczące spotkania nie zostały ujawnione. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: 24 hours a day, 7 days a week. It's a three generations of

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. Czas na serwis w Radiu DHT. Duchowny został skazany na 2,5 lat więzienia za skrzywdzenie 3 dziewczynek, mimo że groziło mu dożywocie. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu złożyła apelację, podkreślając, że wnioski prokuratury były bardziej surowe niż orzeczenie sądu. Prokurator Bartosz Kilian zaznaczył, że nie wnioskowano o karę dożywotniego pozbawienia wolności. Sprawa wzbudziła duże zainteresowanie społeczne. Sekretarz Generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte ocenił, że wycofanie amerykańskich żołnierzy z Europy, w tym z Polski i Niemiec, było spodziewanym krokiem. Potwierdził, że decyzja o redukcji liczby amerykańskich brygad w Europie o jedną jest częścią szerszej strategii. Władze Polski i Niemiec oczekują na wiarygodne informacje dotyczące szczegółów tej operacji, jednak na razie nie ma oficjalnych komunikatów w tej sprawie. Rosja sugeruje, że wkrótce może dojść do ataku lub dużej prowokacji wobec krajów Sojusz Północnoatlantycki. Piotr Szymański, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, wskazuje, że jest to część taktyki agresywnych działań hybrydowych, które mogą prowadzić do eskalacji. Sytuacja jest monitorowana przez Sojusz Północnoatlantycki. Dalsze działania Rosji w tym zakresie mogą wpływać na bezpieczeństwo regionu. Grupa PKL zakończyła kompleksowe przeglądy techniczne w ośrodku na Kasprowym Wierchu. Od 23 maja kolej będzie ponownie dostępna dla turystów, co umożliwi im korzystanie z atrakcji tego miejsca w nadchodzącym sezonie letnim. Przywrócenie funkcjonowania kolei ma na celu zapewnienie komfortu oraz bezpieczeństwa odwiedzających. Przemysław Czarnek wziął udział w manifestacji w Warszawie, gdzie wygłosił przemówienie skierowane do Ursuli von der Leyen. Poseł Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że nie akceptują religii klimatycznej, która jego zdaniem szkodzi Europie i Polsce. Podkreślił, że Polska dysponuje własnymi zasobami węgla oraz możliwościami produkcji taniej energii elektrycznej. Czarnek zaznaczył, że działania te są niezbędne dla ratowania polskiego przemysłu i gospodarki. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: The latest and the greatest. All your favorite music.
3: Really good music.

jest trudny w życiu start, może przez na nadgarstku sznyt. Kpina i gniew wciąż w oczach grały mu. W tych samych oczach było to, na co brakuje w książkach słów. Szedł ciągle sam i strachu znaczył ślad. Wysoko uniesiona pięść, zwycięstwa pogardliwy znak. W sumieniu precz, gdy nożem tnie na wskroś, człowiek się nie ogląda wstecz, gdy owładnięty jest przez złość.

Polsce minęła 18. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Andrzej Pakzebyt, działacz mniejszości polskiej na Białorusi, zapowiedział, że wrzesień jest terminem, w którym musi powrócić na Białoruś, gdzie zaplanowany jest zjazd Związku Polaków. W wystąpieniu w Senacie podkreślił, że mimo różnic politycznych Polacy są jednym narodem i warto o tym pamiętać. Pakzebyt, który od marca 2021 roku przebywał w białoruskim więzieniu, został powołany do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu, a jego powołanie miało miejsce w czasie, gdy był jeszcze w areszcie. Zwrócił uwagę na trudności w nauczaniu języka polskiego na Białorusi oraz na potrzebę dalszego wsparcia edukacyjnego ze strony Polski. Pakzebyt wyraził wdzięczność za pomoc w jego uwolnieniu i zaznaczył, że czuje obowiązek powrotu do swojej społeczności. Główny negocjator Iranu, Mohammad Bagheh Ghalibaf, oskarżył Stany Zjednoczone o dążenie do wznowienia wojny oraz o stawianie wygórowanych żądań w rozmowach pokojowych. Wcześniej Iran zagroził rozszerzeniem konfliktu poza Bliski Wschód w odpowiedzi na działania Stanów Zjednoczonych i Izraela. Ghalibaf podkreślił, że Iran nie ulegnie groźbom, a jego kraj musi wzmocnić przygotowania na potencjalne ataki. W międzyczasie izraelska armia ogłosiła stan najwyższej gotowości w obliczu narastających napięć między Teheranem a Waszyngtonem. 6 osób, uznawanych za kontakty wysokiego ryzyka w związku z wirusem Ebola, ma zostać przetransportowanych z Afryki do Europy. 5 z nich trafi do Niemiec, a jedna do Czech, gdzie wszyscy zostaną poddani kwarantannie. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego w związku z epidemią. W Demokratycznej Republice Konga oraz Ugandzie zarejestrowano około 600 podejrzanych przypadków zachorowań oraz 139 zgonów. Szwedzki minister spraw społecznych poinformował o montażu tablic informacyjnych na lotniskach oraz zapewnił o gotowości do reagowania na ewentualne przypadki w kraju. Woda w Nowej Wsi Niemczańskiej i Przyrzeczynie Zdroju jest niezdatna do spożycia z powodu przekroczenia dopuszczalnej normy bakterii grupy coli. Gmina Niemcza podjęła decyzję o zwiększeniu dawki chloru w wodzie, a próbki zostaną przewiezione do laboratorium i zbadane przez sanepid. Mieszkańcy zostali ostrzeżeni o zakazie używania tej wody do picia, mycia owoców, warzyw oraz do kąpieli. Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci, niemowlęta i osoby starsze, aby nie korzystały z skażonej wody. Władze gminy zapewniły, że o wynikach badań niezwłocznie poinformują mieszkańców. Wojciech Sobierajski przyznał się do przekazania nieprawdziwych informacji dotyczących rzekomo rekordowego szczupaka. CEO wywołało wątpliwości w środowisku wędkarskim. Influencer opublikował przeprosiny w mediach społecznościowych, stwierdzając: przepraszam wszystkich, których zawiodłem. Dodatkowo zapowiedział akcję sprzątania brzegów Jeziora Żarnowieckiego jako formę zadośćuczynienia. Wcześniej zdjęcie szczupaka, który miał mieć długość 133 cm, zniknęło z jego profili. Wędkarze zwracali uwagę, że ryba mogła być wcześniej fotografowana w innym zbiorniku. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. 30-letnia kobieta od 4 lat żyje na ulicy w Berlinie. Jej partner, Arek, jest o 13 lat starszy i przyjechał do stolicy Niemiec, uciekając przed wyrokiem. Milena przyznaje, że najbardziej obawia się niemieckich heroinistów. Dalsze szczegóły dotyczące ich sytuacji oraz planów na przyszłość nie zostały podane. Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. W ciągu najbliższych tygodni szczegóły dotyczące obecności wojsk Stany Zjednoczone w Europie będą konsultowane z polskim rządem. Informacje te przekazał Cezary Tomczyk, wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej, podczas spotkania w Waszyngtonie. Dalsze kroki w tej sprawie mają być ustalane w ramach współpracy między państwami. Niemieckie Ministerstwo Obrony przedstawiło 12-punktowy plan, mający na celu przyspieszenie procesu zaopatrzenia Bundeswehr w sprzęt wojskowy. Plan ten ma na celu zreformowanie kluczowych aspektów funkcjonowania niemieckich sił zbrojnych, które borykają się z opóźnieniami w dostawach. Szczegóły planu nie zostały jednak ujawnione w dostępnych materiałach. Działania te mają na celu uczynienie Niemiec bardziej konkurencyjnym graczem na międzynarodowej scenie wojskowej. Policjanci z bydgoskiej komendy uratowali mężczyznę przed warszawską prokuraturą, gdzie odbywało się zgromadzenie związane z przesłuchaniem Tomasza Sakiewicza. Mężczyzna skarżył się na duszności oraz ból w klatce piersiowej. Funkcjonariusze, wspierający stołecznych policjantów, natychmiast zareagowali, co mogło uratować mu życie. Szczegóły dotyczące dalszych działań służb w tej sprawie nie zostały podane. Obecny dowódca operacyjny, generał Maciej Kisz, w lipcu obejmie prestiżowe stanowisko w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego, co jest najwyższą funkcją w Sojuszu, jaką kiedykolwiek powierzono Polakowi. Decyzja ta uruchomi zmiany kadrowe w polskiej armii, co może wpłynąć na dalsze personalne przekształcenia w kraju. Nie podano szczegółów dotyczących konkretnych zmian, które mogą nastąpić w wyniku tej nominacji. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
0: Słuchacie Radia DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Szwecja przywróciła obowiązkową służbę wojskową kilka lat temu, a jej model jest obecnie uważany za wzór do naśladowania. Lina Hedman, uczestniczka programu, podzieliła się swoimi doświadczeniami, zwracając uwagę na jedno szczególne ćwiczenie, które było dla niej wyjątkowo trudne. W Polsce i w Niemczech przywrócenie poboru spotyka się z oporem. CEO kontrastuje z pozytywnym wizerunkiem szwedzkiego systemu. Dalsze analizy mogą skupić się na wpływie tych doświadczeń na debatę o służbie wojskowej w innych krajach. Woda w Nowej Wsi Niemczańskiej oraz w Przyrzeczynie Zdroju w województwie dolnośląskim nie nadaje się do spożycia ani do użytku domowego, CEO ogłosił sanepid w Dzierżoniowie. Zakaz obejmuje picie, przygotowywanie posiłków, mycie owoców i warzyw, a także kąpiele. W związku z sytuacją prowadzone są działania naprawcze, a woda będzie dostarczana mieszkańcom beczkowozem. Sanepid ostrzega, że spożycie tej wody może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Ze szczytu chińsko-amerykańskiego wynikają istotne wnioski, w tym jeden dotyczący Rosji oraz wizyty Władimira Putina w Pekinie. Choć spotkanie nie przyniosło przełomowych rozstrzygnięć, wskazuje na zmieniające się relacje w regionie. Eksperci zauważają, że zmiany te mogą mieć długofalowy wpływ na politykę międzynarodową. Dalsze kroki w tej sprawie będą monitorowane przez analityków i decydentów. Rosja może produkować do 7 milionów dronów rocznie, CEO budzi poważne obawy o bezpieczeństwo Polski. W rozmowie z Onetem, analityk rosyjskiej wojskowości, pułkownik rezerwy Maciej Korowaj, zwraca uwagę na niepokojący trend, który może wpłynąć na sytuację w regionie w przypadku konfliktu z Sojuszu Północnoatlantyckim. Ekspert podkreśla, że Polska musi być przygotowana na ewentualne zagrożenia związane z rosnącą potęgą militarną Rosji. Dalsze działania w tej kwestii mogą być kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa w regionie. Centralne Biuro Śledcze Policji jest gotowe do działania w przypadku poszukiwania osób, niezależnie od ich statusu politycznego. Nadinspektor Cezary Luba, komendant CBŚP, zaznacza, że biuro podejmuje działania, gdy istnieje możliwość ustalenia miejsca pobytu poszukiwanych i ich zatrzymania. W CBŚP działa zespół łowców cieni, który zajmuje się tymi sprawami. Luba podkreślił, że instytucja nie ma żadnych konotacji politycznych w swojej pracy. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my. Radio.

0: siebie unieść.
1: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. Facebook.com

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. Czas na serwis w Radiu DHT. W Dżakarcie na świat przyszedł pyton królewski, który wzbudził sensację z powodu całkowitego braku oczu oraz unikalnego, białego ciała. Wąż cierpi na anofalmię, rzadką przypadłość spowodowaną mutacją genetyczną, która pojawiła się podczas krzyżowania odmian leucystycznych i albinosów. Pomimo braku wzroku, pyton rozwija się prawidłowo i mierzy już około 1,5 metra, wykazując dużą wolę życia. Specjaliści podkreślają, że brak oczu nie wpływa znacząco na jego funkcjonowanie, gdyż pytony potrafią widzieć ciepło ofiar dzięki specjalnym dołkom termicznym. Sławomir Mentzen z Konfederacji ujawnił, że w 2025 roku nie rozliczył żadnych wydatków na przejazdy służbowe związane z wykonywaniem mandatu poselskiego, co oznacza 0 zł na kilometrówki, taksówki, najem samochodu, parkingi, autostrady oraz loty krajowe. Temat kilometrówek posłów zyskał na znaczeniu po ujawnieniu wydatków Anny Marii Żukowskiej z Lewicy. Mentzen podkreślił, że od 2019 roku korzysta z transportu publicznego i zachęca innych posłów do tego samego. Dodał, że informacja o jego wydatkach jest nierzetelna, ponieważ posiada 7 biur poselskich. W Stanach Zjednoczonych postawiono zarzuty karne byłemu przywódcy Kuby, Raulowi Castro. Źródło nie podaje szczegółów dotyczących charakteru zarzutów ani ewentualnych konsekwencji dla Castro. Sprawa zwraca uwagę na relacje między Stanami Zjednoczonymi a Kubą. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały określone. Emmanuel Moulin został zatwierdzony na stanowisko prezesa Banku Francji przez ustawodawców. Proces ten nie był łatwy i wzbudził kontrowersje zarówno wśród zwolenników, jak i przeciwników prezydenta Emmanuela Macrona. Nowy prezes zadeklarował, że będzie dążył do niezależnego kierowania instytucją, która koncentruje się na stabilnej walucie oraz silnej i zrównoważonej gospodarce. Izraelski minister do spraw bezpieczeństwa Itamar Ben-Gwir opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym wyśmiewa zatrzymanych przez izraelskie służby aktywistów flotyli Sumut, którzy próbowali dostarczyć pomoc do Strefy Gazy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu potępił sposób, w jaki minister potraktował aktywistów, podkreślając, że nie jest on zgodny z wartościami Izraela. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski również skrytykował zachowanie Ben-Gwira, wskazując na nieakceptowalne traktowanie zatrzymanych obywateli. W odpowiedzi Ben-Gwir oskarżył ministra Saara o uległość wobec zwolenników terroryzmu. Reakcje na nagranie napłynęły także z innych krajów, w tym z Włoch i Francji, gdzie władze wyraziły swoje oburzenie i zażądały wyjaśnień od izraelskich przedstawicieli. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 22. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Peter Magyar, premier Węgier, odpowiedział na pytanie dziennikarki Justyny Dobroszoracz dotyczące spotkania z prezydentem Polski, Karolem Nawrockim. Zaznaczył, że polski prezydent wspierał go w kampanii wyborczej, jednak podkreślił, iż w polityce nie ma przyjaźni. Dodał, że czuje zaszczyt być w kraju Karola Wojtyły i przytoczył jego słowa: nie lękajcie się. Premier odniósł się także do ingerencji Rosji w wybory oraz do obietnicy, że Węgry nie będą schronieniem dla przestępców. Podkreślił, że każdy przywódca ma prawo decydować, kogo popiera. W Senacie odbyła się debata nad ustawą o rynku kryptoaktywów, w trakcie której senatorowie Prawa i Sprawiedliwości zgłosili 12 poprawek. Poprawki, w tym wprowadzenie dodatkowej kontroli sądowej działań Komisji Nadzoru Finansowego oraz skrócenie maksymalnego terminu blokady rachunku, spowodowały, że ustawa została ponownie skierowana do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Posiedzenie komisji oraz głosowanie nad ustawą zaplanowano na czwartek. Ustawa ma na celu wdrożenie unijnego rozporządzenia MiCA, które reguluje rynek kryptoaktywów. W środę grupa sędziów Krajowej Rady Sądownictwa nie została wpuszczona do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że nowi sędziowie TK nie mają uprawnień do organizowania spotkań z zapraszanymi gośćmi z zewnątrz w jego siedzibie. W tej sytuacji nie podano dalszych kroków ani informacji o ewentualnych konsekwencjach. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy złożyła apelację od wyroku, który skazał 41-letnią Kamilę L. na 6,5 roku więzienia za nieudzielenie pomocy małoletniej ofierze przestępstw seksualnych. Prokuratura domaga się wyższej kary, argumentując, że wymierzona sankcja nie odpowiada stopniowi społecznej szkodliwości czynów. Kamila L. była również współwinna znęcaniu się nad zwierzętami, a jej mąż został skazany na 25 lat więzienia za przestępstwa seksualne. Złożenie apelacji oznacza, że wyrok nie jest prawomocny. Na terenie żłobka w podwarszawskich Ząbkach zginęło 2-letnie dziecko. Zgłoszenie o stanie dziecka dotarło do służb o godzinie 16:20, a policjanci dotarli na miejsce w ciągu 5 minut, gdzie potwierdzili zgon. Obecnie wyjaśniane są okoliczności tragedii, w tym doniesienia o możliwym utonięciu dziecka w oczku wodnym. Rodzice dziecka zostali objęci opieką psychologiczną. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

Ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajajob, Dubej. Ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka. Zajada daktyla i buja w obłokach. Ajajajob, Dubej.

niezbyt jasny był. Może przez trudny w życiu start, może przez na nadgarstku sznyt. Kpina i gniew wciąż w oczach grały mu. W tych samych oczach było to, na co brakuje w książkach słów. Szedł ciągle sam i strachu znaczył ślad. Wysoko uniesiona pięść, zwycięstwa pogardliwy znak. W sumieniu precz, gdy nożem tnie na wskroś, człowiek się nie ogląda wstecz, gdy owładnięty jest przez złość.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Wiceszef Pentagonu Elbridge Colby potwierdził, że Polska jest priorytetowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i może liczyć na silne wsparcie militarne. Informacje te przekazało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego po rozmowie szefa BBN Bartosza Grodeckiego z Kolbym. Dalsze szczegóły dotyczące współpracy nie zostały ujawnione. Aleksander Kwaśniewski stwierdził, że Zbigniew Ziobro powinien stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości, który sam stworzył. Były prezydent zadał pytanie, czego boi się minister sprawiedliwości, który jest najdłużej urzędującym w tej roli. Kwaśniewski dodał, że jeśli to zastępca sekretarza stanu Christopher Landau pomógł Ziobrze, mogłoby to nadwyrężyć relacje polsko-amerykańskie. W okolicach Hrubieszowa odbywały się ćwiczenia wojskowe z użyciem dronów. CEO wywołało niepokój mieszkańców, którzy zgłaszali przeloty maszyn do mediów. Starosta hrubieszowski, Józef Kuropatwa, był świadomy tych działań, jednak nie poinformował ludności, obawiając się ujawnienia tajemnicy wojskowej. Wiceminister w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Tomasz Szymański, podkreślił, że starosta miał obowiązek powiadomienia mieszkańców, aby uspokoić opinię publiczną. Zostało zapowiedziane zbadanie przyczyn błędów w komunikacji, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości zwrócił uwagę na potrzebę poprawy systemu informowania w takich przypadkach. Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski skrytykował izraelskiego ministra bezpieczeństwa wewnętrznego Itamara Ben-Gwira za jego zachowanie wobec zatrzymanych aktywistów flotyli Sumut. W nagraniu opublikowanym przez Ben-Gwira widać, jak naśmiewa się on z zatrzymanych. CEO wywołało oburzenie w międzynarodowych kręgach dyplomatycznych. Minister Sikorski zażądał sprawiedliwości dla polskich obywateli, którzy zostali potraktowani w sposób upokarzający. Krytykę pod adresem Ben-Gwira wyrazili także przedstawiciele rządów Włoch, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii oraz Kanady, a premier Izraela Benjamin Netanyahu stwierdził, że jego działania są sprzeczne z wartościami Izraela. Donald Trump ocenił, że premier Izraela Benjamin Netanyahu nie jest odpowiednio traktowany w swoim kraju, pomimo jego zasług jako szefa rządu w czasie wojny. Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że cieszy się dużym poparciem w Izraelu, sugerując, że mógłby kandydować na premiera. Dodał, że w Izraelu ma teraz 99% poparcia. W rozmowie poruszono również kwestie związane z napiętą sytuacją wokół Iranu, gdzie rozmowy o trwałym pokoju utknęły w martwym punkcie. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W środę po południu w żłobku w podwarszawskich Ząbkach zginęło niespełna dwuletnie dziecko. Zgłoszenie o zdarzeniu policja otrzymała o godzinie 16:20. Okoliczności tragedii są obecnie wyjaśniane przez policję oraz prokuratora. Z nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko mogło utonąć w oczku wodnym, jednak policja nie potwierdza tej wersji. Planowana redukcja liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce budzi obawy dotyczące osłabienia zdolności odstraszania Rosji przez Stany Zjednoczone. Zmniejszenie obecności wojskowej może również wpłynąć na osłabienie zdolności wywiadowczych Sojuszu Północnoatlantyckim na wschodniej flance Europy. W związku z tym pojawiają się wątpliwości co do długoterminowej strategii bezpieczeństwa w regionie. Tysiące związkowców z Solidarności przeszły ulicami Warszawy przed Sejm, domagając się referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek podkreślił, że Polska musi natychmiast wyjść z systemu handlu emisjami CO2 i zachęcać inne państwa Unii Europejskiej do podobnych działań. Manifestacja była także wyrazem wsparcia dla prezydenta Karola Nawrockiego, który złożył wniosek o referendum do Senatu. Uczestnicy, trzymając biało-czerwone flagi, wznosili okrzyki przeciwko Zielonemu Ładowi, podkreślając potrzebę zmian w polityce klimatycznej i społecznej. Wśród obecnych byli również politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz przedstawiciele Konfederacji. Strażnicy miejscy z Katowic w ramach akcji Wyzwanie Parkowanie wystawili 217 mandatów na łączną kwotę blisko 70 tysięcy złotych za nieprawidłowe parkowanie. Zablokowali koła 101 samochodu, a jeden pojazd został odholowany za blokowanie ruchu. Najwięcej interwencji, bo 203, miało miejsce w Śródmieściu, które zostało uznane za gorący punkt w mieście. Najczęściej łamanymi zakazami były przepisy dotyczące postoju i zatrzymywania się, na CEO przyłapano 249 kierowców. Strażnicy zajęli się również porzuconymi samochodami oraz pojazdami bez tablic rejestracyjnych, CEO dotyczyło 13 przypadków. Pakt migracyjny w obecnej formie nie wejdzie w życie, ponieważ nie odpowiada współczesnym realiom, stwierdził w popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk. Podkreślił, że Polska nie przyjmie żadnych migrantów w ramach relokacji, CO wynika z obowiązujących przepisów. Wiceminister zaznaczył, że przyjęta deklaracja kiszyniowska zmienia podejście do migracji w Unii Europejskiej, CO daje Polsce większą przestrzeń do wpływania na politykę imigracyjną. Dodał, że krytyka paktu migracyjnego jest wspólna dla obecnego oraz poprzedniego rządu, a zmiany w polityce migracyjnej były zauważalne w ostatnich 2 latach. Zniósł mu to wszystko, teraz gramy.

0: where is it wrong? I can't go on, you can't go on.
1: Słuchasz Tripla, przebojów, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. Czas na serwis w Radiu DHT. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że wojna w Ukrainie zakończy się, gdy Rosja osiągnie swoje cele. Wskazał, że wypowiedzi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o planie ataku na Rosję w czerwcu nie sprzyjają dialogowi pokojowemu. Pieskow zaznaczył, że w obliczu takich oświadczeń Rosja będzie kontynuować swoją specjalną operację wojskową. Dodał, że Moskwa pozostaje otwarta na pokojowe rozwiązanie, ale wymaga to odpowiednich warunków i celów. Prezydenci Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski nie spotkali się osobiście od pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Poseł Jacek Niedźwiecki zapowiedział przeprosiny dla Pauliny Matysiak po kontrowersyjnym zachowaniu podczas posiedzenia Sejmu, kiedy to wydał dźwięk przypominający gwizd lokomotywy, gdy posłanka wchodziła na mównicę. Niedźwiecki przyznał, że jego zachowanie było niepotrzebne, ale zapewnił, że nie miał złych zamiarów. W rozmowie z portalem TVN24PL zadeklarował, że w środę osobiście wręczy Matysiak kwiaty i przeprosi ją za swoje działanie. Paulina Matysiak skrytykowała jego gest jako brak szacunku dla powagi Sejmu. Były kubański przywódca Raúl Castro został oskarżony w Stanach Zjednoczonych w związku z incydentem z 1996 roku, kiedy zestrzelono dwa cywilne samoloty, w wyniku czego zginęło czterech członków załóg, w tym trzech Amerykanów. Akt oskarżenia został sformułowany na podstawie informacji od wysokiego rangą urzędnika administracji Donalda Trumpa. Sekretarz stanu Marco Rubio w przesłaniu do Kubańczyków zaproponował nową ścieżkę w relacjach Stanów Zjednoczonych, wskazując na obecne władze Kuby jako przeszkodę do lepszej przyszłości. Raúl Castro formalnie ustąpił ze stanowiska sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Kuby w 2021 roku, ale nadal jest uznawany za ważną postać w kraju. Na drodze krajowej nr 81, w okolicach wsi Ołkabi Małe, doszło do tragicznego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Kierowca Skody, wyjeżdżając z Wiślicy, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu Audi, co doprowadziło do wypadku. Na miejscu interweniował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, jednak nie udało się uratować życia kierowcy Skody. W wyniku działań służb przez 4 godziny droga w kierunku Katowic była zablokowana. Rosyjski dron Gerań 2 był uzbrojony w rakietę o podwyższonym poziomie radioaktywności, co potwierdziła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Wykryty poziom promieniowania stanowi zagrożenie dla zdrowia. Służby apelują o ostrożność w związku z tym incydentem. Szczegóły dotyczące miejsca upadku pocisku oraz jego potencjalnych skutków dla mieszkańców nie zostały podane. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.